0: Ay, ngile sikhumbula ngayo makhaya. Ingothombi umfazi lo umangadobe
1: ekhomo. Umangadobe ekhomo. Ay, ingothombi yathatha. Ngiyalithanda le ingothombi umfazi. Uthuse emsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona ubabhala nokukhuluma la inkume.
1: Hawu hawu bhala babhala nebhala lejolweni.
2: Hawu madoda aphilo nje.
1: Taki babhala, taki babhala. Tubani lona?
3: Yena lo.
1: Uye hawu yena ushuthayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
4: Uhleze hle dopulumo sokulandela noma ngasahlala kwemoto kwaza phansi laphezulu. Focus tika dance ngemalkomando ngene njini ngene ngoba sayihlinzwe. Hlela bemnikinikize nanda be ufanele nemhlezi ehlethe sidlumuzi wamakhaya
1: ha ubedlumuzi kanti

www.izulandfm.co.za. Kupholiwe, kupholiwe, awutatazelwa. Izwi loMzansi, umsakazo wakho othandayo ku 98.

0: upholiwe
1: upholiwe
0: awudadazelwa izilo zansi umsakazo wakho uthandayo ku 98